Rolex for some. I am, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak Rolex for some. Oni czują samotność, a ja nie.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2 Szczecin.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Rozpoczynamy nowy miesiąc, mamy pierwszy dzień października, ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Dobra informacja jest taka, że będzie przewaga promieni słonecznych, chmury też się pojawią, ale padać nie powinno. Ciśnienie mamy na wysokim poziomie, na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie. Uważamy na głównych wylotówkach. Życzę Wam miłego dnia.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Jest 6 News SK2. Anna Łowocka. Służby wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na podstawie

0: W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
1: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
1: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK2 Sport.
1: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo Krystyna napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacja Portugalii i selekcjonerze domyśl się.
6: Właśnie.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
5: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa.
6: Można? No on wszystko można, kawa na ławę po prostu.
5: No, nie gra.

0: 10 minut po 6. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś w tym jest, nie?
2: Posłuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są Leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest Leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam.
2: Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty niepolityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce,
2: się
0: o muzyce cały czas
2: o muzyce. Cały czas,
0: nie? Kawałek, że pizza, tortu, sernika.
2: Nie, bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, no, to u mnie tak było,
2: tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdać, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę. I lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież to polskie słynne słowa.
0: No, też po polsku, Alala Long, nie? No, też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No, to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo. A co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 7268 26 826 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór? Mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład ich troje nagrane 6 razy na kasetę, no, żeby
0: nie przewijać? Ja już to też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: ich troje czasy. Mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.
2: No.

0: Ach, te gitary! Sumptuastic na 18 minut po 6. Tu SK2, 100% polskiej muzy, w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50 latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami, lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będziemy towarzyszyć do końca życia. Jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala, był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: O, i coś przerywa.
1: Ale to nowe życie na śniadanie to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył. Dokładnie wiesz pewnie, w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek.
1: Oj,
0: ale Zasiek, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, no to to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka, takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No po latach.
1: No, po latach.
0: To gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zazwyczaj nie chce. Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak... tak
1: okruszkami.
0: Tak, tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można pisać, się nagrywać. Można a dlaczego nagrywać, by nie? Macie full service u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się.
3: Eska.

0: Nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100%, tylko aż nasz 100% polskiej muzyki gramy, to Sarah James przecież no w Ameryce bardzo dobrze znana. Ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy Wojewódzki, ja na jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówię,
1: naszej.
0: Very nice, very good. You're from Poland. Poland, good, Polish songs are very nice.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak,
0: nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, nieładnie.
1: Wrzucali,
0: nieładnie,
1: tak,
0: że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić. No i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: No, powiem wam tak,
1: nie wiem, no tak się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Nie, patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Patrząc na to, że jest jesień, że mamy już pierwszy dzień października, no to poranek w Szczecinie naprawdę ciepły, bo na termometrach 14 stopni Celsjusza, a będzie dziś o wiele, wiele cieplej. Przypominam, że ciśnienie jest na wysokim poziomie. Dziś będzie też przewaga promieni słonecznych. Co prawda chmury się pojawią, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, w Szczecinie padać nie powinno. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch uważamy na Emilii Plater oraz przy Placu Zwycięstwa.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radio SK 2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: Już?
1: Teraz mówię.
0: Już?
1: Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No. A jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, no dużo, to... dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że
0: i kurczę fajnie było,
1: szczęśliwe
0: nie?
1: Dzieci się urodziły zdrowe, Abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak fuh, i żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy
0: ty jesteś
1: na
0: mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania w Salmach, wybieram cię i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam, Irek.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej. No,
0: no to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram cię na przykład.
0: Na przykład wybieram cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo wybieram cię, słyszeliśmy, że jest. Czy jest taki utwór, wracaj do Pokebola.
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów ich troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK 2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba tutaj rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, no kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemą, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy stówkę dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Audycja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny. Wyjeżdżamy na ulicę Szczecina i od razu stajemy w korku na ulicy Kolumba w kierunku Nabrzeża Wieleckiego. Zwalniamy także na Mickiewicza na wysokości Trauguta. Uważajcie na Łukasińskiego, na Topolowej, ale także i na ulicy Nasiennej. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie. Dziś bez opadów.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura złoży zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A co w praktyce oznacza ruch sądu? O tym Michał Skolimowski.
20: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne. Mówi sędzia Anna Ptaszek.
21: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
20: Śledczy nie zgadzają.

0: mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej.
1: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu.
0: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
2: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
2: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
0: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
0: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
7: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Pytanie, kto jest synem kogo?
6: To jest najważniejsze. Tak.
7: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
6: 4 minuty po 7:00, czuły dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, no nie umiem śpiewać. Dobra. 10 po 7, Sylwia Grzeszczak za nami. Jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy, wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom i teraz sprawa wyszła na jaw, okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: sobie. No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy. SK2

0: 18 minut po 7 niby w Radiu SK2, cała prawda, całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden nas
2: oszukiwać.
0: Albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: A dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, może będzie. No ale strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu, nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga. No.
2: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
2: No to lecimy w takim razie. Okej, okay. Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: się. Jedna ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem. Tak na lepsze nagrody pocieszenia. Jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to kto ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie.
2: Nie
0: udało. Drugi raz,
2: ale nagrody i tak będą fajne.
0: Dobra, z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek
2: inaczej
0: uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, do ciebie lecą nagrody pocieszenia, a my ściemniamy jutro po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz.
0: Włodzimierz
1: Czarzasty, tak. Zaprosił do swojego gabinetu kobrę, ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę.
1: Pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To pies. Prawdziwy pies.
0: Prawdziwy pies, normalny.
1: Czarny dobry jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad.
0: Siad.
1: Na przykład.
0: Umie
1: powiedzieć. Panie pośle, siad.
0: No troszkę się nauczył. Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte!
8: Praca?
9: Jak zawsze!
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie.
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze, a to oznacza, że teraz płynnie nie przejedziemy przez Santocką i 26 kwietnia. Uważajcie na Mickiewicza, dłużej postoicie także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i przy Moście Długim. Prawa część miasta tutaj zwalniamy na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich, na Struga oraz na Gryfińskiej i na ulicy Wiosennej. Na termometrach aktualnie 15 stopni Celsjusza, dziś bez opadów, ciśnienie na naprawdę wysokim poziomie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pokorzelisko. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinette.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład elektryczną. Ale taksówkę no, sobie można zamówić, no, prawda?
0: No, zależy jaki mur, no, to wiadomo. Emigranci.
1: Na przykład wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak, tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: A no, w kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robisz.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały. No. Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub. To był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking.
1: Tak. Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepiej. Tak, największe, najlepsze. Ale, uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsca, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej stawki,
1: jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. SK

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobre babki, dobre grabki, dobre te wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku, Lady Punk, to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra, to wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyśl, no, trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego trzeba zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: Nie ma jajek.
1: Dobra.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra.
0: Co z tego zrobić?
2: SK2.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań, a ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Wracając do utrudnień drogowych, to teraz są te m.in. na Mickiewicza, uważamy na Krasińskiego i na Niemierzyńskiej. Dłużej postoicie także na Bogumińskiej, na Chorzej i na ulicy Pokoju. Na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Będą promienie słoneczne, będą też i chmury, ale padać w Szczecinie nie powinno.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
12: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że dla niego wielkim problemem jest wydanie listu żelaznego dla Romanowskiego przez sąd, w którym orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
14: Orzekł zakaz wykonywania wszelkich działalności, zajmowania

0: Lata S8 od centrum handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą cztery samochody się tam przekazać z kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
1: Jeden pas ruchu jest zablokowany, przypomnę, tworzą się korki, nie ma informacji o poszkodowanych.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Sport. 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Novak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada Dzień Wegetarianizmu.
4: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
3: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
4: Że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście, jak tu zarobić za 2 melony.
3: I siano to też trawa, nie? Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
4: Zielska.
3: Leży wszędzie. Dobrze, 8:04. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
4: Uf, bo myślałem, że te wszystkie
3: moja
4: osoby
3: mama
4: mieszkają.
3: Moja mama dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
4: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
6: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanach za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek. No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa u nas.
2: Tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej, nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? Ten Arkadiusz Milik. No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: tak
2: potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle, już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne. Eskadra.

0: ta piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: Rano, tak, że o
0: ściemnia uwierzyć, coś tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie, nie przygotowani.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się toczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Okay.
0: Dobrze, zacznie Katarzyna.
1: Kasia, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W. Litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Włochy.
1: Miasto.
4: Wrocław.
1: Znana postać.
4: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
4: Winogrono.
1: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: No, po czasie, po czasie, po czasie.
1: Ale
0: po czasie.
1: Czasie.
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
4: Żużlowiec z Piły.
0: Taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten Jasiński. Internet...
4: Nie, no pisze,
0: jest.
4: Pisze.
0: Jest,
1: ja się żużlem nie interesuję, wiesz,
0: nawet
1: dlaczego?
0: Przystojny chyba.
1: O.
0: Kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
4: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
4: Nie, ja kibicuję.
1: Naprawdę?
0: Cicha panka jesteś.
1: Ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie,
0: no
1: ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę.
1: Dobrze, nie,
0: to czwóreczka. Kasia, na czwóreczkę. Ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra. Zobaczymy, jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
5: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał, głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie. Tu musi być, wiesz, nie ma to tamto. Litera L. L. L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Liban.
0: Miasto.
5: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
5: Leon.
0: Rzeka.
5: Loire.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loire. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwozdkę. Bo ja usłyszałem Loire.
0: Loara.
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, niech ci będzie. Wierzę w twoje ucho w takim razie.
0: No to wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
6: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
6: Może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj, zobaczymy.
1: Zobaczymy, test.
6: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu samochodu.
1: I teraz poleciało
0: teraz
1: dobrze.
0: Poleciało bardzo ładnie.
1: I teraz poleciało
0: ale
1: elegancko.
0: Poczekajcie, no zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
4: Nie, jestem sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po 8:00 i też to samo do zgarnięcia.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co czytam? Japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz odkryli?
1: 10 minut truchtu wpływa na mózg. To znaczy jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie biegasz.
0: Na mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz? Zdecydowanie.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Nie mam dobrych informacji dla kierowców, którzy spieszą się do pracy i muszą przejechać m.in. przez trasę zamkową, bo tam się kurkuje. Zwalniamy też w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Uważajcie na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Ciasno jest także na Klonowica, na Żołnierskiej, ale i na Janickiego. Na termometrach mamy aktualnie 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś parasolki zostają w domu, bo padać nie będzie. Ciśnienie mamy na wysokim poziomie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, groźli mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale prima ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że cappuccino. Jakoś mi się z cappuccino kojarzy.
1: Za dużo się... TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy tik-tak wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie, nie znam. No dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci, były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer. 2.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, och, no okay.
0: Tak, dziwa, tak czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: a, nie Daria może nas słuchać dzisiaj. No zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można sobie zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl w zakładce Wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli już 4 osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 5 stów kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl, tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim
0: ta.
1: I wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A taki z... tak. To, to nienormalne
0: chyba,
1: też się...
0: To chyba z lasu.
1: A bo tobie chodzi o te ze ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nie je. A, zlizuje się. A. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No. No na przykład. 7 minut zostało do 9:00, teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś... A to mówiliśmy. Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu ci się to skojarzyło Przemysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: Dlatego ci się przypomniało.
1: Jakoś tak, widzicie, skojarzę.
0: Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: A jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
2: Ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam Dobrego Radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat.
2: Akurat.
0: Akurat tak się złożyło. Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dla mnie ma... Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszłaś dzisiaj tak ubrana, jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie... Zrobisz sobie focie i wrzucisz media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrało. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia. SK2.
3: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Gdy giera metalowa, granitowa, tutaj postoimy nieco dłużej. Zwalniamy także na Struga, uważajcie na Hangarowej. Ciasno jest na Gdańskiej, noga z gazu w Alei Piastów, w Alei Bohaterów Warszawy, ale także na ulicy Mickiewicza. Dziś w Szczecinie bez opadów, parasolki zostają w domu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 stopnie Celsjusza, więc jeżeli rozpoczynamy październik i takie pogody, to ja to na pewno lubię. Ciśnienie na wysokim poziomie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M. To on zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny

0: stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
0: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
2: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
0: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
3: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, w niedzielę szczecińska łasztownia zmieni się w Muzeum Retromotoryzacji. To za sprawą zakończenia sezonu z klasycznym Szczecinem. Jakie perełki się pojawią?
5: Małe Fiaty, duże Fiaty, Syreny, Warszawy, Żuki, wszystkie auta z PRL-u, amerykańskie samochody.
4: Wylicza organizator wydarzenia Mateusz Borskowicz. Start o 14:00. W sobotę odbędzie się dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. W programie m.in. spacery po obiekcie, pokazy psów ratowniczych czy rozmowy o adopcji. Start wydarzenia punktualnie o 12:00.
6: No i 1 października, jakoś to szybko zleciało, co?
0: Bardzo szybko.
6: Dopiero co były wakacje.
0: Kiedy.
6: No tak, dopiero co wakacje, już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
0: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
6: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Van Dessel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas. Więc my świętujemy dzisiaj trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni. Dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Tilaw. Chłopaki nie płaczą.

0: To był Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence, Zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: I po reklamie.

0: musisz się bać. Zbliżamy się do godziny 10, to był Oskar Cyms, Nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sand & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: I po reklamie.
10: Sytuacja na szczecińskich ulicach jest opanowana, jednak nadal uważamy w rejonie Mickiewicza i przy Emilii Plater, gdzie trwa przebudowa. Warto zwolnić także przy trasie zamkowej. Na termometrach dzisiaj, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Słońce przebija się przez chmury. Dobra informacja jest taka, że padać nie będzie. Uważamy jedynie na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
11: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi Sylwia Faryna z policji.
13: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
11: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy. Pozwolą na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmiany te ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
14: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
11: Rząd zajmie się nowymi przepisami jeszcze w tym roku.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, dziś otworzy się placówka wsparcia dziennego, która powstała z myślą o osobach chorujących na Alzheimera. Ośrodek znajduje się przy Wiosny Ludów w Szczecinie.
9: W ciągu dnia uczestnicy będą korzystać ze specjalistycznego wsparcia, usług dostosowanych do ich potrzeb, a także brać udział w ciekawych formach aktywności.
10: Mówi Maciej Chomicz, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Placówka pomieści 15 osób. Piłkarze Wodni Arkonii rozpoczynają nowy sezon, mecz inauguracyjny.

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Punk? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, no często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta. Czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, no dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym. Z jesienią. SK

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

0: Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram, tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanbery. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Dziś słuchacze Radia SK2 Szczecin przede wszystkim powinni zaplanować sobie wyjście na spacer. Pogoda jesienna do tego zachęca. Na termometrach do 23 stopni Celsjusza. Przewaga promieni słonecznych. Padać nie będzie. Jedynie co, to uważamy z mocną kawą, bo ciśnienie jest na wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina też jest spokojnie. Noga z gazu na Kolumba i na Krygiera. Miłego.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o 3 osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
12: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
11: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Maraton. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
9: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, 3 miejskie żłobki zapraszają na dni otwarte, które odbędą się w sobotę. Mowa o żłobku numer 1 Muszelka przy ulicy Żaglowej, Żagielku przy Fregaty oraz żłobku numer 2 Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego. Lotto Chemik Police rozpoczyna nowy sezon. Pierwszymi rywalkami w Tauron Lidze będą siatkarki Unii Opole. Mecz odbędzie się jutro na wyjeździe, start o 20.30. Zawodnicy Świtu Szczecin w poszukiwaniu punktów. W najbliższą sobotę Duma Dzielnicy podejmie Sokół Kleczew. Początek sportowych emocji o godzinie 16.
13: No i mamy chwilę po 11. Czas szybko leci, prawda?
11: Bardzo szybko.
13: Tak jak powiedziałam, 1 października, wrzesień się skończył, godzina 11 na zegarach, ale słuchajcie, nic to nie zmienia, bo u nas polskie hity lecą cały czas. Także Antonina Van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania i obiecuję... I nie zawaham się ich użyć, mam tutaj dużo polskich hitów. No więc co, jedziemy, bo wiem, że na to czekacie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

O miłości swojej lepszej połowie w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, abym tak powiedziała, ale smardz z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa. Już teraz muzycznie u nas ONA drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było, więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno, bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: I po reklamie.

0: na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a po godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoni. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte!
2: Praca?
3: Jak zawsze!
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie!
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: I po reklamie.
6: Coraz cieplej robi się w Szczecinie. Na termometrach już teraz 20 stopni Celsjusza. Oczywiście temperatura odczuwalna jest nieco niższa, ale dziś nam mieszkańcom przydadzą się przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne, bo tych promieni słonecznych będzie dużo. Chmury co prawda też się pojawią. Dobra informacja jest taka, że w Szczecinie bez opadów nieco większy ruch na ulicach miasta. Zwalniamy teraz przy trasie zamkowej. Uważajcie także na Sosabowskiego.
7: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Hueston.
8: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibua. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
7: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
9: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z nich, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
7: Powiedział nam Stanisław Bary, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Je dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
10: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
7: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
5: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz, dziś studenci przejdą ulicami Szczecina. To za sprawą 5. spacerku na uniwerek.
11: Zaczynamy na placu Adamowicza. Idziemy przez Aleję Fontan, Plac Grunwaldzki, Aleję Jana Pawła II, przez Urząd Miasta, Jasne Błonia do Teatru Letniego.
6: Mówi Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie. Start o 12.00. Ponad 200 miejsc przyjaznych rowerzystom na Pomorzu Zachodnim. W województwie rozrasta się nie tylko sieć tras, ale także miejsc, gdzie cykliści mogą odpocząć. Wakacje, liczniki rowerowe w naszym regionie zarejestrowały blisko 1 000 000 przejazdów.
12: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w jesieni?
13: Co najbardziej lubię w jesieni?
12: Jedna odpowiedź.
13: Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
12: Ale to, że mogę, czyli założę?
13: Założę, oczywiście.
12: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina van Dessel, witam was bardzo jesiennie. Jak widzicie, wszystko mi się kojarzy z jesienią. I w tej godzinie będzie tak samo.

0: wkręca. Nosem wkręca.
1: Halo? Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Drury Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuje z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani chodzi?
1: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak?
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Czela zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
0: Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza, co prawda, w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawilnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz na

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak,
0: jakie? Święto polskiej muzyki!
1: Przecież jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
8: Czwartkowe popołudnie w Szczecinie zaczynamy od nieco większego ruchu. Już teraz warto uważać w rejonie Mickiewicza i w Alei Wojska Polskiego. Noga z gazu na Chopina i na Arkońskiej. Dłużej postoicie na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Prawa część miasta. Tutaj zwalniamy na Łubinowej, na Struga, na Wiosennej i dalej na ulicy Pomorskiej. Dzisiaj w Szczecinie bez opadów. Będą promienie słoneczne, będą też i chmury. Ciśnienie cały czas znajduje się na wysokim poziomie. Życzę miłego i spokojnego popołudnia.
9: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
10: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzał badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
9: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
11: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
9: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
12: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
13: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
14: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
9: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz, wykorzystać słabsze strony przeciwnika, to najbliższe zadanie chemika Police. Jutro Policzanki w ramach inauguracji nowego sezonu Tauron Ligi zmierzą się na wyjeździe z Unii Opole.
15: Jest to zespół, który gra szybko, jest całkiem niezły ofensywnie, ale ma też swoje słabsze strony. Mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać.
8: Powiedział nam Przemysław Kawka, trener Policzanek. Start o 20:30. W ten weekend Griffin Spin Szczecin zagra przed własną publicznością. W sobotę o 16:00 zmierzą się z Returnem Piasteczno, a w niedzielę o 12:00 z drużyną Doilidy Białystok.
16: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
17: Zgadza się. Pierwszy październik.
16: Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w 10. Studenci wiedzą, o co chodzi.

I to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta, zostańcie ze Skąd 2, nie pożałujecie, Kowalski, hej!

dzisiaj pierwszy, dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki. Eska.

0: Lizar ciągle pada, fajnie gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz, akurat może dzisiaj w dzień wypłaty, kto wie. A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas w schowku w samochodzie. No, a u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak, ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SK2.
2: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: A cappuccino też za 5?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: To będzie ostatnia reklama.
0: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

0: Zanach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu. Katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14. Zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Drodzy klienci Lewiatan. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
24: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
25: To będzie ostatnia reklama.
26: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: O tej porze już zdecydowanie większy ruch na ulicach Szczecina, zwalniacie w ścisłym centrum, a mam tutaj na myśli między innymi Aleje Wyzwolenia i Niepodległości. No gaz, gazu również na Wyszyńskiego w kierunku Nabrzeża Wieleckiego i dalej, tuż za Mostem Długim, zwalniacie na Gdańskiej i Energetyków. Na termometrach w Szczecinie aktualnie zobaczymy 21 stopni Celsjusza, jest naprawdę ciepło, dużo słońca, a niebo niemal bezchmurne. Padać oczywiście nie będzie. Uwaga na ciśnienie, to na wysokim poziomie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
2: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
3: Rozpakowane jesteście?
4: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
5: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
3: Dlaczego w akademiku?
5: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
6: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz to pokazać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
1: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
28: SK2 News, Szczecin.
0: Michał Zaremba. Zdewastowali tramwaj w Szczecinie. Straty sięgają kilku tysięcy złotych. Na nagraniu z kamery widać, jak trzech mężczyzn wydrapuje na szybach napisy. Sytuację zgłosił motorniczemu pasażer. Ten zatrzymał pojazd, a sprawcy uciekli. Zdarzenie potwierdza szczecińska policja. Trzy szczecińskie żłobki zapraszają na dni otwarte. W sobotę swoje drzwi otworzy placówka Muszelka przy ulicy Żaglowej, Żagielek przy Fregaty i Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego.
7: Zobaczyć, jak wyglądają sale i przestrzenie dla dzieci.
0: Mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. Szczegółów szukajcie na stronie magistratu.
27: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę, ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
27: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin, to już za chwilę.

0: Lady Punk w SC2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek, pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy, a montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 500 do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. sk2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tego z tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 500 na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie, no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych.
1: SK2.
0: Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser w SK2.

0: hity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: jesienna nowość. Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać za mamę, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi takie z gabinetu pana prezydenta.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
8: 15 zł.
7: Lepiej.
8: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
7: Z kuponami?
8: Cieplej.
7: W Orlen Witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
9: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jagiellońska, 5 lipca i Bohaterów Warszawy to zdecydowanie czerwone punkty na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Zwalniacie także na Rajskiego, Malczewskiego i Matejki, rejon trasy zamkowej, ale także sam przejazd z lewego na prawy brzeg i w drugim kierunku także. No tutaj warto zachować nieco większą dawkę cierpliwości. Ale na przykład jeśli stoicie w korku, to warto otworzyć okna w swoich samochodach. 22 stopnie Celsjusza już na termometrach, dużo słońca padać nie będzie, ale uwaga, na ciśnienie to wysokie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
15: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie?
21: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
15: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
22: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
15: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
3: SK2 News, Szczecin.
20: Michał Zaremba. Pomimo obniżki cen paliw w Niemczech do 17 centów na litrze, Szczecinianie nie ruszyliby tankować za granicą. Powód jest prosty. W Polsce nadal jest taniej. Obywatele Niemiec dostrzegają różnicę, ale do pełna raczej tankują u nas. Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej. Mówi mieszkanka Pasewalku. Od dzisiaj Niemcy za pełny bak benzyny i oleju napędowego zapłacą średnio o 8,5 euro mniej.
23: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
15: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
23: Bo różne rzeczy w nich noszą.
15: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
23: To nie książki, co tam było?
15: Tak, zabawki, pluszaki, różne kosmetyki też się u starszych uczniów.
23: Słodkie przekąski też na pewno jakieś. Czyli patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Że mam w nim pusta.

0: Sarsa Wescy 2. Teraz?
1: Kowalski, raport proszę.
0: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak, napisali tutaj, śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy.
2: Esko.

0: Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce. Liwka i poza tobą nic w SC2 15:30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki pierwsza zdarzyły się dwie osoby. Jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Chrebenne Rawa Ruska. Na miejscu działają służby. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
2: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańczy głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzieci ogarnięte?
8: Ogarnięte!
7: Praca?
8: Jak zawsze!
7: A ty?
8: Ja?
7: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
8: Chyba czas to nadrobić.
7: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
8: Kobiecość pod dobrą opieką?
7: Koniecznie.
9: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski, Wesce 2 i Anuszka. Co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 16.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Szczyt komunikacyjny na ulicach Szczecina trwa w najlepsze. O tej porze płynnie nie przejedziecie przez Rondo Girosa. Zwalniacie na ku słońcu Derdowskiego oraz na Okulickiego. Wypuśćcie też z prawej strony samochody z Dworskiej. Zwalniacie także w prawej części naszego miasta. Mowa tutaj m.in. o Hangarowej Strugę i Gryfińskiej. Podobnie uważajcie także w rejonie węzła Kijewo. Ciśnienie niestety cały czas na barometrach na wysokim poziomie, ale dużo słońca jeszcze nad naszymi głowami na termometrach 23 kreski.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
12: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
11: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł. Za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gróźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu sposobu prowadzenia postępowania.
14: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
13: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
11: Kolejny już dziewiąty F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Michał Zaremba. Do usunięcia będzie prawie 3,5 tony niewybuchów. W najbliższy poniedziałek na wodach Zatoki Pomorskiej rozpocznie się neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona będzie żegluga oraz korzystanie z plaż od miejscowości Albek w Niemczech przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów.
15: Jest kategoryczny zakaz przebywania w wodzie w godzinach prowadzenia operacji na lądzie. Przebywanie na plażach oraz w okolicy, na terenach otwartych i nieosłoniętych nie stanowi żadnego zagrożenia.
10: Mówi Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Akcja potrwa do czwartku do 15.
0: Ktoś pakuje paczki, ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni, a kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
1: 100% polskich hitów.
0: Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

0: Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł

na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój, psinka. Bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: Szczecin gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
12: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i zamigotał świat bez C2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Dojazd do Placu Szarych Szeregów. Tutaj jeszcze szczecińscy kierowcy muszą popisać się sporą dawką cierpliwości. Płynnie nie przejedziecie też przez Mickiewicza i Wawrzyniaka. Uważajcie również w rejonie Placu Kościuszki, w Alei Piastów oraz na Mieszka Pierwszego w kierunku Placu Szerockiego. Z dobrych informacji, no to do końca dnia pada dzisiaj nie będzie. Ostatnie promienie słońca obecne, a na termometrach zobaczymy aktualnie 23 stopnie Celsjusza. Miłego popołudnia.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
14: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
13: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
15: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
13: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
1: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamataczył i chciał, żebym miał się złomu. Tak tego nie wiedział.
13: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzonemu wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
16: SK2 News, Szczecin.
12: Michał Zaręba, kierowca autobusu miejskiego z aktem oskarżenia. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i za ciężkie obrażenia ciała pasażera. Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku na ulicy Leszczynowej w Szczecinie. Kierowca Zbigniew M. miał zamknąć drzwi autobusu i ruszyć z przystanku. Jak się okazuje, przytrzasnął rękę pasażera, przeciągnął go po jezdni i najechał na nogę.
17: Doznał ciężkich obrażeń ud oraz złamań kości strzałkowej i łonowej.
12: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat za kratami.
18: A wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy, to potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów. SK2.
18: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie, Ski 2, tu jest 100% polskich hitów.

0: Jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, no z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2.

0: Perfect w Radiu SK2, a my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki, Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz, tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: I po reklamie.

0: Kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie: kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte!
6: Praca?
7: Jak zawsze!
6: A ty?
7: Ja?
6: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie.
8: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
9: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. 2-letni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
10: Zawsze dobre rozwiązanie.
11: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
12: Pewno obniżka ceny pomoże.
0: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z 4 silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
13: No i można... tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuastik w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, no i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej podejść tak, jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, Bliżej podejść tak z propozycji do gorącej polskiej 20.

No oczywiście, że tak, najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowi.

0: Na końcu jest fenomenalna, aż się ciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to. O tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję. Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no, że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szczecin gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Dem w Radiu SK2. Pogoda w ostatnich dniach jest szalona, bo rano jak wychodzimy do pracy, to musimy założyć kurtkę, bo jest zimno, a jak wracamy, to mamy ochotę wracać w krótkim rękawku i w krótkich spodniach najlepiej. To za chwilę będę miał kawałek dla tych, którzy marzą o ciepłym lecie, którzy chcieliby ubrać teraz strój kąpielowy. Sylwia Grzeszczak wybiera bikini w kolorach mango. Wakacyjny numer po godzinie 19 w SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Z kulturą przez wielkie K, czyli Co, Gdzie, Kiedy ze Szczecina. Witam serdecznie po raz kolejny dzisiaj. Michał Zaręba. No, nie da się ukryć, że piąta odsłona spacerku na Uniwerek już za nami, ale przed nami wyjątkowe wydarzenie w hali Odra. Start o godzinie 21:00. Mowa oczywiście o wydarzeniu z Szczeciny. Wita studentów. A jeśli chodzi o gwiazdę tego wieczoru, tego wydarzenia, no to bardzo proszę, zagra dla Was Król Latino, czyli Skolim. Polecamy jako patron medialny.
0: Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla Was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: 100% polskich hitów.
0: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanach w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później ci opowiem z Margaret, Proszę tańcz z Kają, czy Pali się niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2, a już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę tańcz tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

No i mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerina.

Dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK 2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki. Będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK 2, a po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po godzinie 20 w SK 2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
8: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba, i przypominam wszystkim miłośnikom tenisa stołowego, że tenisiści Griffin Spin Szczecin w ten weekend zagrają dla was, przed własną publicznością. W sobotę o 16 zmierzą się z returnem Piaseczno, a w niedzielę o 12 z drużyną do Lidy Białystok. No, Szczecinian reprezentować będą między innymi Kamil Nalepa czy też Peter Hribar. Trzymamy kciuki.
0: To jest Radio SK 2. Tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20. Naprawdę już chwila została nam do piątku, a ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo do dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
0: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.
13: Te

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2.
2: SK2. Myślisz, że to znaczy...

0: SK2 Szczecin.
1: A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk w SC2.

0: mówię pas.
1: A pewnie, że tak, my już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka. Wybieraj najlepsze polskie.

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: T-Love w Radiu SK2. Warszawa jest też pewnie w snach naszych piłkarzy, którzy już się stresują przed jutrzejszym meczem. Przypomnę, biało-czerwoni jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że ten mecz to jest być albo nie być dla naszego trenera Jana Urbana, bo ostatnie mecze, przypomnę, przegraliśmy. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za naszych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba. No, przed nami zakończenie sezonu z klasycznym Szczecinem. To wydarzenie już w najbliższą niedzielę, punktualnie o godzinie 14 w rejonie szczecińskiej Łasztowni. Na miejscu nie tylko setki pojazdów, ale także masa ciekawych wystawców, dobre jedzenie, no i przede wszystkim pozytywna energia. Mocno polecamy to wydarzenie jako patron medialny. Tyle ode mnie. Cześć!
14: Magazyn muzyczny.
15: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegła!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja

I Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel. Maryla.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK 2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Kasia Grodzka, zapraszam na kawał historii polskiej muzyki. A nie da się zaserwować tego muzycznego tortu bez człowieka, który ukształtował polski hip-hop.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Paweł Kapliński, znany szerzej jako PZ, urodził się 18 kwietnia 1980 roku w Warszawie. Dorastał na Ursynowie w czasach, kiedy hip-hop w Polsce dopiero się rodził. To właśnie osiedlowe życie, podwórkowe historie i obserwacje codzienności z blokowisk stały się pierwszą inspiracją dla jego twórczości. Pseudonim PZ to skrót od PZU, czyli Paweł z Ursynowa, ale szybko nabrał własnego ciężaru i dziś kojarzy się wyłącznie z nim. Pierwsze kroki na scenie stawiał pod koniec lat 90. W 1988 roku wraz z Onarem stworzył duet Płomień 81. Już rok później wydali swój debiutancki album Na zawsze będzie płonął. To był materiał surowy, pełen młodzieńczego buntu i szczerości. Numer Powiedz na osiedlu stał się hymnem bloków. Prostym, a jednocześnie niezwykle prawdziwym zapisem codzienności. To właśnie takie utwory sprawiły, że Płomień 81 zdobył wierną publiczność i na trwałe zapisał się w historii polskiego rapu.

Przełom w karierze PZA przyszedł w 2002 roku, kiedy połączył siły z Nunem, producentem o unikalnym podejściu do brzmienia. Ich wspólny album Muzyka Klasyczna stał się punktem odniesienia dla wielu twórców rapu w Polsce. To właśnie na tej płycie znalazła się Seniorita, utwór, który udowodnił, że hip-hop może być poetycki, melancholijny i jednocześnie niezwykle przebojowy. Dla wielu słuchaczy ta piosenka była pierwszym kontaktem z twórczością PZA i do dziś uchodzi za jego znak rozpoznania.

0: i señorita.
1: Dwa lata później, w roku 2004, ukazała się Muzyka Poważna. Album wyróżniał się dojrzałością i niezwykłą dbałością o klimat. Krytycy pisali, że PZ wzniósł rap na poziom artystycznej wypowiedzi, a Nun nadał mu niepowtarzalną warstwę muzyczną.

W 2007 roku raper zdecydował się na solowy krok i wydał muzykę rozrywkową. To był moment, kiedy pokazał, że potrafi samodzielnie udźwignąć ciężar całego albumu.

0: 2009 roku PZ przygotował kameralną muzykę emocjonalną. Wydana w limitowanym nakładzie, stała się prawdziwym skarbem dla kolekcjonerów. Największym przebojem tej płyty był utwór Spadam, który dzięki swojej szczerości i melodyjności trafił zarówno do fanów rapu, jak i słuchaczy spoza tego środowiska.
1: Nie ma

Rok 2010 przyniósł rodzinny projekt, płytę Dziś w moim mieście. PZ nagrał wspólnie ze swoim bratem, małolatem. Album szybko zdobył status złotej płyty, a największym hitem okazał się numer Nagapiłem się. Ten kawałek na długo został w pamięci fanów i do dziś wywołuje entuzjazm na koncertach.

0: popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. W tym miejscu,
1: tak jak wszędzie,
0: walą bej wód, okej.
1: Widziałem wiele,
0: ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel, chcę ten wyścig wygrać.
2: W 2012 roku pojawiło się Radio PZ. To album, który zaskoczył wszystkich nowoczesnym, elektronicznym brzmieniem. Współpraca z Sidneyem Polakiem otworzyła nowe możliwości i udowodniła, że PZ nie boi się eksperymentów. Największym singlem byłby Co mam powiedzieć.

to się po kilkuletniej ciszy PZ powrócił w 2019 roku z albumem Muzyka Współczesna. To była płyta, na którą fani czekali latami i też nie zawiedli się. Krążek od razu zdobył status potrójnej platyny, a numer Gorzka Woda stał się jednym z największych hitów w jego karierze. To kawałek, w którym słychać zarówno dojrzałość artysty, jak i jego nieustanną potrzebę eksperymentowania.

2022 roku ukazała się Muzyka komercyjna. To płyta odważna, balansująca między hip-hopem i nowymi brzmieniami. Najbardziej komentowanym numerem został Jan Paweł, prowokacyjny i nieoczywisty, który też wywołał gorące dyskusje w mediach i wśród fanów.

0: W 2023 roku PZ ponownie zaskoczył, nagrywając kawałek razem z producentem Auerem. Chodzi o utwór Dom nad wodą. To najspokojniejszy, refleksyjny numer pokazujący, że artysta wciąż poszukuje nowych dróg i nie boi się pokazywać bardziej lirycznej strony.
1: Złamiemy

Piosenka doczekała się kilku odsłon. Co ważne, damski wokal, który tam słyszymy, to Wani, którą PZ odnalazł na TikToku. Swoich fanów zaskoczyła też Doda, która na swoich socjalach opublikowała nagranie, w którym wykonuje akustyczną wersję utworu Dom nad wodą PZ-a, łącząc go z własną kompozycją, czyli z domem. Wideo momentalnie zdobyło popularność, gromadząc 200 tysięcy polubień i kilka milionów wyświetleń. Obecnie na YouTubie ta wersja utworu nazywa się Dom nad wodą z czerwonym dywanem strawy. A wczoraj

Nagranie Dody nie umknęło uwadze samego autora piosenki, który postanowił skomentować jej występ. PZ zamieścił pod nagraniem emotikony kota z sercami zamiast oczu, co można było odczytać jako wyraz uznania dla artystki. Warto wspomnieć, że PZ to nie tylko muzyk. Przez lata był również obecny w innych mediach. Prowadził program Rapfura na antenie telewizji Viva, gdzie prezentował kulturę hip-hopową w lekkiej, telewizyjnej formie. Pojawił się też na ekranie, m.in. w serialu Kryminalni oraz w filmie Z odzysku. Te epizody pokazują, że jego obecność wykracza poza muzykę i ma wpływ na całe pokolenie, które dorastało razem z nim. Dziś PZ to ikona, której twórczość stale ewoluuje. Od ulicznych historii z Płomienia 81 przez refleksyjne i poetyckie albumy z Nunem, aż po współczesne eksperymenty z elektroniką. Jego droga pokazuje, że rap może być zarówno manifestem, jak i sztuką. W 2011 roku magazyn Machina uznał go za najlepszego rapera w kraju, a rok później portal Porcys przyznał mu drugie miejsce w zestawieniu najważniejszych postaci polskiego hip-hopu.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszymi tematami naszego lokalnego magazynu są historyczne znaleziska, także koniecznie zostańcie z nami.
2: Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
3: Witam serdecznie.
2: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat, oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim, jak zaczęła się wasza przygoda?
3: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
2: Niby proste pytanie, prawda?
3: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu, wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolicy jest o wiele więcej. Rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób,
2: wow,
3: bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
2: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
3: Tak.
2: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
4: To zależy,
3: tak, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która... No po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach, pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
2: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz no jako stowarzyszenie to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków,
3: a nie samo
2: hobby.
3: Tak, jak najbardziej.
4: No na początku to było bardziej, tak też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodzą z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest z epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No a na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały. To jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
3: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczeniach Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. to się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
2: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest jak hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
3: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów, a są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
4: Odznakę.
2: Wow.
3: Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi. Mhm.
2: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich, w porównaniu do tego, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
4: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć taki jakby, znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom, wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym i w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym i w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot. A ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jak srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
3: Tak jak Łukasz wspomniał, wodki historyczne tutaj
4: tak, Łukasz wspomniał,
3: wchodzą.
4: Że ja znalazłem tą odznakę i dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
2: To jest w ogóle zawężone grono, bo te 150 osób no, na taką...
3: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk to jest naprawdę...
4: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
2: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii, że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
3: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jeden z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Syniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą z zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
4: No właśnie.

0: powiedzmy rosyjskich, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
1: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył.
0: Jest nazwiska osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
2: No nie, no to jest, ja mówię, ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo nie, no to jest, to są takie momenty, zabrakło mi słów.
1: To są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie innym sposobem można dojść po nieśmiertelnika. Bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, a tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego, Janek doszedł, kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
2: No, satysfakcja musi być ogromna.
0: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest no coś fajnego. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli miał na nazwisko.
1: Miał ze Śląska chyba.
0: A nie, ze Śląska to był nieśmiertelnik.
1: Czy ze nieśmiertelnik?
0: No, nieśmiertelnik ktoś... był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega niedaleko Miedwia wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam, nie chcę zdradzić imienia nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak. I w rejonie jeziora Miedwie paru, według dokumentów, paru Ślązaków tylko było. No ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane, nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam, ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła i tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś gdzie co możemy dopisać i naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
1: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje w tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
0: No, no tak, wracając do tego jeszcze ten powiem, swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś, już nie pamiętam. I Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
2: Tak, nie była, bo też o tym też mi się nasunęło na myśl,
0: nie,
2: że...
0: Nie zawsze chcą. Tak? Tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od jego, od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana. Idealnie mógł sobie dopasować, nie?
2: No, ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka.
0: Tak,
2: bo naprawdę robi to wszystko wrażenie.
0: Bo dużą głowę ma, dużą głowę do takich rzeczy.
1: Janek tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też opieramy się na... Na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów, Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga i teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane i my często, będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na T, bo niektóre rzeczy nie są... Chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły radzieckie.

0: niemieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i w Niemców strzelały nadchodzących i tak dalej, i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region i się przeszukuje, no to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ona się znajdowała, więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
1: A już się znaliście z Jankiem?
0: Wtedy tak, tak. Mhm.
1: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań, czym się kierujecie, w jaki sposób się przygotowujecie i jak długo to trwa, bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca.
0: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane. Jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu. Szczecin jest głównym tutaj tak naprawdę największą bitwą, była II wojna światowa. I tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
1: Bo samo miejsce jest już częścią historii.
0: Natomiast pogłowić się tylko trzeba, czego szukać w danym miejscu. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
2: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś coś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka. Może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic. Po prostu cały czas tam był las. Może kiedyś było pole, jak nie było map. I 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
0: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy. Po prostu leżały w dołku. Dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
1: Ale może jest,
0: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
1: Ale one były zakopane?
0: Tak, tak.
1: Tak.
2: Głębokości 20-30 centymetrów.
1: No może ktoś ukrył po prostu.
2: Znaczy, wątpię, żeby ją ukrył, bo to były
1: uciekając po wojnie.
2: Nie, to były z XVIII wieku.
1: A z XVIII wieku, tak, przepraszam.
2: Tak. I patrząc na to, to były, jak na nasze teraz standardy, drobne. Tam były części talara, bo to były ogólnie części talara i nawet dzisiaj, jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
0: To ty popularna moneta.
2: Tak, jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No, to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów. Bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Bo to było najpłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to powalało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwali. wyszukiwaczy były śmieciami.
1: A, okay.
2: Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał trzy całe hełmy, mm-hmm, na przykład, nie? Mm-hmm.
0: No i... To też. Z drugiej strony, z biegiem lat, technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Mhm. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Mhm. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony, gdzie poszukiwać, no to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, tak. Musiał to przeczytać.
1: Tak.
0: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy. Tak. To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy. Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego, mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są i internet pomógł, ale też troszeczkę przeszkadza.
1: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań, po co robić wam konkurencję, po co tutaj za dużo powiedzieć.
2: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
0: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
2: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce jest, wygląda jak normalnie...
0: Porykowisko dzików. Czyli jak na Księżycu.
2: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki dokopane, że pełno żelastwa na wierzchu.
1: To dziki to nie były.
2: Nie, dziki. To... I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Mhm. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie, tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Mhm. Chociaż coś przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej ten w nocy z latarką pochodzić, ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa, nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
1: Jest to taki szaber, można powiedzieć.
2: No też, taki jest. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają i absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam weszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza i my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jak wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. I my znajdujemy je przez przypadek. I to osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
0: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
2: Zdarza się nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
1: Nie? No to bardzo nielegalne.
0: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy, można powiedzieć, trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest...
2: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
1: Szczątki.
0: No szczątki, tylko szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
2: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
0: I to właśnie
2: my
0: to jest ten.
2: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
0: Buty, mundur.
2: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem. I dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
1: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi, czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
0: Ciężko porównywać jedno do
1: drugiego. Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
2: Ciężko, to zależy kto czym jakby się interesuje. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. No dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i to pasuje, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
1: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia.

0: ktoś, my się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Właśnie. Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym
0: funky,
1: powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm. Mhm.
1: A od strony taty to była nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał Korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la...

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą, dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy tam, nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny... A, no dobra. Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
1: Takie.
0: O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku.
1: Roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że
0: to...
1: kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: Powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i
0: dograsz na gitarze.
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te
0: na pianinie
1: są w tych utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych.
0: Dęty.
1: Na saksofonie, na trąbce. Na trąbce, że są taką dokładką, która robi takie re-re. Nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę. To jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem. To, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swojemu. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie. Dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: No, już tak. Już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej. Że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię, lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo, groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś projektem czasu
0: bardzo
1: jestem,
0: ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki
1: żeby
0: wlać mógł... miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy, nie?
0: No zgadza
1: się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za to,
0: oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagaż doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że nam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim układzie.
0: Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co
1: wydane.
0: Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywam, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę, ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe i to już będą 2 płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2 Szczecin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la